jako diplomu a bajstěngra artsku ka putojčenjenika Yorgo Radio 88.9 FM.